Ambilwini. Ten to 12 ni matambu. La hilangjele. Timaka, ti chuka chukwa kona. Tal Ambilwini.